0: su, Piero, ča samo tučeš, nasmij se malo, su.
1: Čako mi...
2: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.